0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Show me the Tony, no money. Don't need nobody.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.